0: eno fajn mešanco.
1: Aha.
0: Zapakiraš.
1: Yeah. Upiksno.
0: Neseš domov.
1: Mm-hmm.
0: Odpreš.
1: Yeah.
0: Pride ven. Zapreš.
1: Gli
0: nazaj noter.
1: Yeah, yeah.
0: Pošteš na šiht, da dela, prije nazaj.
1: Yeah.
0: Prenesed nar.
1: Yeah, yeah.
0: Pa, prekočo.